0: Yesu kasa dia ma o.
1: Amen.
0: Omo omo bie buku mu.
1: Jesus.
0: No momo fre obi origin.
1: Jesus.
0: Omo omo ya palm readers.
1: Jesus.
0: Na o chia wo nsempe.
1: Jesus.
0: Na wa show se bre mu. And then there were Yesu dem. We bind every voodoo spirit in the name of Jesus. And we set you free. Run out. Run out. Lo bi biara. Yes, set you free.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am